No i podam Malbol zabawen im ziulianie Malbol sprochcieno. Radio Maxi. Po nowem twój najlubszy radio za zabawą i z prostytą. Od 1 septembra. Radio Maxi.

Twoja glazba, twoja zabawa, twój Radio Maxi. Zaczynamy 1 septembra. Radio Maxi.